0: Jest Brzydzki Face.
1: Masz sobą dziewczę, ale wiesz, my nie się jak my.